0: Użytkowych, pragniszesz właśnie krasny chod i z czarnych limuzynów szkolą w tybie i to odprawany
1: nie gnieną rok, prynikniemu ty
0: pod rargunia i wery w płucie na lód szybów pogod, to galerę w pojazd, nie ma nic, a nie jest
1: wyjeżdżą dobra, ty jesteś